ayampa wɔsi onipa nyɛ asu a wobuo nie ɛno nti wokasa tea kɔmfo yɛ bia saa nyɛ owu a na yɛ anim guaseɛ kɔmfo yɛ bi ɔmfa nyame din ɛmmɔ po ɔno ɛna ɛsɛ sɛ nkeɛ frɛ no sɛ onyame nipa wokɔ na suɛyɛ a ɔnyɛ